wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: tu na Brochowie, żeby za bardzo nie utrudniać ruchu.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Oj, to już w ten weekend startuje program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Krótko mówiąc, w tym programie największe gwiazdy w Polsce, od Justyny Staszkowskiej po Edytę Górniak, będą kojarzyć wielkie przeboje z wielkimi wydarzeniami w swoim życiu.
2: No i pomyśleliśmy, że wy też może chcecie pobawić się w coś takiego, no i pokojarzyć piosenki i wydarzenia, kawałki sprzed lat, z którymi kojarzy się wam po prostu coś fajnego.
3: Tak. Ja na przykład pamiętam pierwszą szkolną dyskotekę, no i ten przebój.
2: Ojej. Słuchajcie, ja kojarzę pierwsze wakacje bez rodziców i tę piosenkę.
1: Tak obstawialiśmy, że to
2: tak
1: musi
2: było.
1: Być Lady
2: Bang. Tak,
1: ja z kolei z pierwszą moją dziewczyną, z pierwszą miłością kojarzę ten romantyczny przebój.
4: Córko, ryba.
1: No, co zrobisz? No tak się kojarzy. A wy, kawałki sprzed lat, z którymi kojarzy się wam coś fajnego, coś konkretnego. 22, 4 czwórki i 3 zera i poradek małpa złoteprzeboje.pl.
2: Za najciekawszą historię obiecujemy, uwaga, obiecujemy oryginalną, przebojową grę planszową. Hitster. No to 2, 2, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: tym 2026 trudno o coś optymistycznego, dlatego przynajmniej gramy przebój Kasi Kowalskiej pod tytułem Coś optymistycznego za 4 minuty 7, a teraz właśnie zaglądamy do studia wiadomości.
1: Co zrobić, kiedy hakerzy atakują firmy albo instytucje i zażądają na przykład okupu? Ma powstać specjalne centrum, które pomoże między innymi w takiej sytuacji. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Reklama. Dzisiaj jest 1 października i to jest czwartek. Mamy godzinę 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
8: Cyberataki i fake newsy pod większą kontrolą. Powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Cena diesla bije po kieszeni firmy transportowe. Jesień na nizinach, zima w górach. Topr ma pełne ręce roboty. Nowe narzędzie do walki z cyberatakami i dezinformacją. Powstać ma Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Będzie pomagać firmom i instytucjom, które padną ofiarą hakerów. To ważne, bo w ostatnich tygodniach doszło do kilku poważnych wycieków danych. Wiele tego typu ataków nadal pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.
9: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
8: Nowe centrum ma pomagać m.in. wtedy, gdy hakerzy zarządzają dają okupu za odzyskanie danych. Ma też wzmacniać bezpieczeństwo informacyjne i przeciwdziałać skutkom dezinformacji. Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
10: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
8: Obniżka cen paliw zależy tylko od prezydenta, mówi minister energii Miłosz Motyka i deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN.
11: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
12: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad 10-15 zł na litrze oleju napędowego.
8: O szczegóły dopytywał ministra nasz reporter Grzegorz Kozioł. Na dole złota polska jesień, wysoko w górach już zima, dlatego Topr apeluje o rozwagę w Tatrach. Zabrakło jej turystom z Izraela, którzy utknęli w żlebie Kulczyńskiego. Ratownicy musieli ewakuować ich śmigłowcem. Później pomocy potrzebował turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Świnickiej Przełęczy. Ratownicy Topr także przy użyciu śmigłowca ewakuowali z Grzędy Rysów 5-osobową grupę turystów z Ukrainy. Było z nimi 10-letnie dziecko. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została prawdopodobnie zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur w 3 setach, a Fręch również w 3 pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś Magdalinet zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od 2. rundy. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk zły, że selekcjoner posadził go na ławce, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem. Wczoraj Jorge Jesus informował jednak, że panowie się dogadali, po czym Ronaldo opuścił zgrupowanie. Napisał, że wkrótce ogłosi powody swojej decyzji.
13: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: Od dziś trzeba płacić za postój na ulicach Zielińskiego, Gwieździstej i Wielkiej na osiedlu Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie trzeba płacić za postój na ulicy Szczęśliwej i placu Hirschfelda, czyli przy Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.
13: Pogoda we Wrocławiu.
5: Zmieniamy miesiąc, bo dziś 1 października, ale pogoda w naszym mieście się nie zmienia. Nadal będzie ładnie i ciepło, choć dziś nad miastem będziemy mieli trochę chmur, ale słońca też nie zabraknie. O poranku na termometrach do 15 stopni, później coraz cieplej, po południu ponad 20 stopni. Momentami może pojawić się silniejszy wiatr.
13: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
7: Dzień dobry! Po 7:00 pojawi się Szwindel ze Szpejem, czyli wojskowa zimowa kurtka dla prawdziwych twardzieli.
15: Po 7:00 sprawdzimy też przy pomocy grawitacji, jak będziemy wyglądać w wieku 70 lat. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek gra nam Ricky Martin. 5:05. Uepa!

0: Uwaga, uwaga, przed państwem szwindel ze Szpejem, a dokładniej z programem Szpej.
1: Pod taką nazwą kryje się program wyposażenia naszego wojska we wszystko co najlepsze. No i jeden z portali internetowych odkrył, że zimowe wojskowe kurtki nie ogrzewają żołnierzy. Zapewniają komfort termiczny, ale do zera stopni i tylko w bezwietrzne dni. No i jest afera.
2: No jest, jest, jest. Ale tutaj chcieliśmy przypomnieć kilka zasad. Co żołnierz ma mieć pod łóżkiem?
0: Porządek, tak, to wiadomo, nie?
2: Porządek, ta jest, panie sierżancie. A jak się ma żołnierz rozgrzać zimą?
0: No.
2: Biegusiem. I doszliśmy do konsensusu. A teraz ruszamy do ataku na czwartek. Ashford i Simpson w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 14 minut po godzinie 7.

0: Mambo numer 1 jest fajne, ale fajniejsze Mambo numer 2, jeszcze fajniejsze 3, a nie mówiąc już o 4, ale w ogóle najfajniejsze to jest Mambo number 5 Lubega i dlatego właśnie z tym numerkiem wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry 21 po 7.
1: W czwartek mówimy dzień dobry wszystkim i za chwilę duet Holland Olds w Radiu Złote Przeboje. A dlaczego duet? Bo rano duety są naprawdę doskonałe. Ci panowie razem są tak doskonale zgrani jak parówka z musztardą, jak ser z ketchupem i dlatego koniecznie posłuchajcie ich w Radiu Złote Przeboje.

0: Wodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyd i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Wesołe jest życie, staruszka, prawda? Wesołe pod warunkiem, że jest to życie wirtualne. I wiemy, co mówimy. Słuchajcie, internet nie przestaje nas bawić. Młodzi wymyślili sposób, jak bez aplikacji zobaczyć siebie w podeszłym wieku.
1: Jak masz na przykład 20, 30 albo nawet 40 lat i chcesz zobaczyć, jak będziesz wyglądać po 70, no to uwaga. Podskocz i nagraj ten podskok telefonem w zwolnionym tempie. No i w którymś momencie opadania można zobaczyć siebie w starszej wersji.
2: No bo umówmy się, w pewnym wieku opada wszystko. Ręce opadają, skrzydła.
1: A nawet rejstopy.
2: Nawet. Na zewnątrz wszyscy się starzejemy, to prawda, ale w środku jesteśmy jak w tym przeboju. Tacy sami. Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No a po 10:00 dzisiaj z okazji Dnia Polskiej Muzyki przez godzinę będziemy grać tylko po polsku, bądźcie wtedy koniecznie z nami.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D Vitum Forte K2. D Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Reklama. Złote przeboje w drodze.
11: Wrocław

0: ten weekend wystartuje nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych poradnych prowadzących. Tego przystojnego już mówiliśmy, tak, ale oprócz wielkich gwiazd, takich jak wspomniany poradny prowadzący, będą też inne znane gwiazdy.
1: Oj tak, i to mnóstwo gwiazd, i te gwiazdy będą wspominać ukochane piosenki sprzed lat. W sobotę wieczorem wystąpi m.in. Michał Wiśniewski, który powiedział mi, jakie ma najodleglejsze muzyczne wspomnienia w zakamarkach pamięci.
2: No to ja raczej lata 90. bym się to kojarzył z bardzo niedługim okresem czasu, kiedy gdzieś tam chciałem sobie potańczyć. Wyglądało to żałośnie. Baby Don't Hurt Me, Lemon Tree. No. Z tym kojarzę najfajniejsze momenty.
0: Super, oprócz Michała w programie zobaczymy też Kasię Skrzydecką, Piotra Gąsowskiego i pewne roztańczone małżeństwo z Czech.
3: Spotykamy się w programie Hitster, muzyczna gra przebojów.
4: Tak, potwierdzam, Jan Kliment i Lenka Klimentowa.
0: Lenka i Jan Klimentowie, Gąsowski, Skrzynecka, Wiśniewski, Doda, Florkiewicz, same gwiazdy. Już w sobotę wieczorem w Hitsterze.
1: Tak, a poczuć klimat tego nowego muzycznego show możecie też na naszych social mediach, m.in. na Instagramie i Facebooku Radia Złote Przeboje. Zapraszamy. I gramy zespół, którego przeboje w Hitsterze też będą, i to nie raz. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry za 8.9.

0: domino i dancing w domu, ewentualnie karty, jakieś, nie wiem, planszówki, to mogą być niedługo nasze najwspanialsze weekendowe rozrywki, bo przecież nie wyjazdy. Przy tym, co się dzieje z cenami benzyny, dajcie spokój.
1: Na stacjach coraz drożej. Diesel kosztuje już ponad 9 zł, benzyna ponad 8 i niestety to nie koniec podwyżek.
0: Nie
1: Posłuchajcie wiadomości o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
2: W każdą niedzielę po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Reklama. 1 października, to jest czwartek, jest 9. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
11: Drożyzna na stacjach paliw ma się świetnie. 10 zł za litr, coraz bliżej. Rząd testuje nową aplikację do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. 300 zł dopłaty do urlopu. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu ruszają dziś zapisy na czek turystyczny. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 za litr. Takie ceny straszą kierowców przy dystrybutorach. I choć prosi się o coś optymistycznego, zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
12: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
11: Orlen obniżył wczoraj ceny w Hurcie, ale na stacjach jakiekolwiek obniżki zobaczymy być może dopiero w przyszłym tygodniu. Mogą sięgać 12 groszy na litrze. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Śledczy chcą postawić politykowi PiSu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
13: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
11: Rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Dziś ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dopłata do wypoczynku wynosi 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami. Jest gdzie pojechać, mówi prezes lubelskiej regionalnej organizacji turystycznej Rafał Kamieniecki.
14: Sam Zamość jest piękny, wiadomo, przepiękne miasto, jezioro Łęczyńsko-Wodawskie, mamy Polesie, mamy Szumy na Roztoczu, przepiękne parki, Powiśle. Naprawdę jest wiele obiektów, które warto zobaczyć. Jest cisza, spokój.
11: Bon będzie można wygenerować punktualnie o 10 przez stronę lubelskiczekturystyczny.pl, a wykorzystać go do 1 listopada. Podobny czek od dziś także na Podlasiu.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Sport 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Pogoda.
11: Pogodna jesień na razie z nami zostaje. Dużo słońca, zachmurzenie małe, nigdzie nie powinno padać. Najcieplej będzie dzisiaj w Zielonej Górze, tutaj termometry pokażą nawet 25 stopni. W Szczecinie, Poznaniu i Krakowie będzie 22, w Warszawie 20, w Gdańsku i Białymstoku 18. Jutro też pogodnie.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
10: A jeszcze a propos wiadomości sportowych, zastanawiamy się właśnie, dlaczego młodzieżówce dobrze idzie, a dorosłej kadrze nie. Co się dzieje z nimi w ogóle?
13: Co się dzieje? Pośrodku,
10: coś im, coś im wyrasta, jakieś błony pławne między palcami. Nie wiem, co się dzieje. Mili Państwo, tydzień dzielimy na dni przymusowe, dni niepotrzebne, na te dni na przeczekanie, czyli takie jak dzisiejszy czwartek, i na te dni przyjemne.
17: I te ostatnie nadejdą jutro, donosimy z przyjemnością, a dzisiaj łączymy kabusie w pracy ze złotymi przebojami i robimy sobie tak zwany powrót do przyszłości. Mamy szer i marzymy o fajnych rzeczach, po prostu. O piątku, jest 9:05.

0: Rod Stewart, wielbiciel piłki kopanej, gdyż ma to szczęście, że nie musi kibicować orłom słynnych trenerów, tych od Fornalika do Urbana. Ale też Rod Stewart, zmieniając dyplomatycznie temat, kocha modele kolejowe i gapienia się na miniaturowe pociągi. Bardzo polecamy, gdyż czekając na te opóźnione, człowiek przeczeka jesień i zimę nawet nie wiadomo kiedy.
1: To prawda. Za chwilę sięgniemy po zespół z kraju, w którym z kolei kiedyś pociągi były przysłowiowo punktualne. Niestety jakiś czas temu niemieckie koleje ogłosiły, że rozkład jazdy wymknął im się spod kontroli. Tak się też dzieje z nogami, kiedy gra niemiecki duet La Bouche. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 12 po 9. Słuchamy La Bouche.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Będąc grubo po 70 na pożegnalnym koncercie w Londynie, Phil Collins wykazał się dużym poczuciem humoru i dużym dystansem do siebie, a mianowicie siedząc na krześle powiedział: 50 lat pracowałem w show biznesie tym muzycznym, czas chyba zająć się czymś poważnym. Serio, Dance into the Light zagrał Phil w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Ale nie no, zabrzmiało to poważnie, poważnie, kochani, tylko takie największe Złote Przeboje lat 80. i 90. mamy dla was, a teraz wokalistka, no i generalnie muza bardzo zainteresowana wielkimi gwiazdami, nie tylko muzyki, związek z Davidem Bowiem, ale i związek z malarzem Salvatorem Dalim ma w swoim CV Amanda Lear. Niech nam pięknie zaśpiewa, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: Złote promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali.

Wciąż Was zapraszamy. Mało tego, mamy dla Was bilety na koncert Królowie Życia z Kawińskiej Tkaczyk w Katowicach. Hala Spodek 18 października. Bawić się można na naszej stronie, dołączając do tego konkursu www.złoteprzeboje.pl. Maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym kojarzą się Tobie Królowie Życia. Takie mamy zadanie. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Dzwonimy do Was. Dwoma biletami nagradzamy na koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej, a na tym koncercie utwory, które, no cóż tu dużo mówić, stały się hymnami pokoleń. Kochamy bowiem pana Skawińskiego i pana Tkaczyka na zawsze. Kombi na kolejnym koncercie w Katowicach. W Radiu Złote Przeboje teraz Roxette.

0: Za 5 minut będzie południe. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Posłuchajmy sobie najważniejszych i tylko sprawdzonych wiadomości z naszych miast.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Wrocławia.
15: Dawid Filipowski, zapraszam. Ponad 110 tysięcy studentów wraca dziś na wrocławskie uczelnie. O godzinie 17.15 tradycyjnie pod pomnikiem Fredry zabrzmi pieśń Gaudeamus Igitur. Kończy się za to historia odkrytej trybuny na Stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej. Dzięki jej rozbiórce będzie można powiększyć boiska, wyjaśnia dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Łukasz Wójcik.
16: Trybuna, która tutaj jest zadaszona, tam chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Krusej też chcemy go rozebrać, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
15: Podczas prac na stadionie przy Oporowskiej dalej mają odbywać treningi i mecze. Już w niedzielę pierwszy mecz nowego sezonu w Ekstraklasie rozegrają siatkarki Volley Wrocław. W hali Orbita zmierzą się ze Stalą Mielec. A koszykarze Śląska Wrocław zaczęli Puchar Europy od porażki z mistrzem Czarnogóry 75-99.
1: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda we Wrocławiu.
15: Śmiało planujcie weekend na świeżym powietrzu, bo pogoda w naszym mieście będzie dopisywała. Będzie bardzo dużo słońca i niewiele chmur. Zresztą tak jak dziś. Ale pamiętajcie, że o poranku będzie jeszcze zimno, poniżej 10 stopni. Dopiero przed południem zrobi się zdecydowanie cieplej i zarówno w sobotę, jak i niedzielę temperatura przekroczy 20 stopni po południu.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Zapraszam Was na popołudnie, bo właśnie teraz je zaczynamy w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Przygotowane. Gosia Kościelniak, zaczynamy z Belindą.

Dusty Springfield największą popularnością cieszyła się w latach 60. Była wtedy jedną z największych gwiazd brytyjskiego popu, no i miała też duży wpływ na obecność muzyki brytyjskiej na amerykańskim rynku i to właśnie dzięki temu sukces odnieśli później chociażby Beatlesi tamże. Jej piosenki trafiały na szczyt list przebojów, ale z czasem jej popularność malała i dopiero w latach 80. po prawie dwóch dekadach czekania udało jej się znowu wylansować przeboje. Jednym z nich był utwór In Private przed nami w Radiu Złote Przeboje. Słuchacze, jak i krytycy ciepło przyjęli ten przebój, który doczekał się też interpretacji przez innych artystów, a także nowych wersji. Na przykład w 2006 pojawił się na albumie Pet Shop Boys. Teraz w Radiu Złote Przeboje oryginał z 1989 roku, a za kilka minut wrócimy i podsumujemy do tematu. Wrócimy i podsumujemy temat łączący się z dzisiejszym Dniem Polskiej Muzyki, czyli waszych pierwszych polskich idoli z lat 80. i 90.

0: 90 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o

0: Robota nie zając.
1: Cieszymy się dziś dniem polskiej muzyki. No i w związku z tym rozmawialiśmy o tym, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego. A u naszej kolejnej słuchaczki to co to za zespół był?
2: To było Kombi, jego super, naprawdę mega na tamte czasy. Okulary ciemne, strasznie mu tego zazdrościłam. Szukałam wszędzie, na rynku, jakichś straganach. W ogóle nie mogłam znaleźć takich okularów, a bardzo od samego początku mi się podobały i wiedziałam, że to będzie numer jeden. Pozdrawiam.
1: Wspomnienia tych kultowych okularów, dziękuję za nie, doskonale znam ten szał. Tylko Grzegorz Skawiński miał takie okulary. No i przed nami dzisiejszy zwycięski telefon.
3: Z tej strony Grzesiek. Takim moim niedoścignionym wzorem i ogromnym autorytetem muzycznym był Zbigniew Wodecki. Miałem osobiście nim możliwość porozmawiania i nawet występowaliśmy wspólnie na koncertach. Ja wtedy byłem studentem, Wodecki był wtedy solistą. Ja również grałem na skrzypcach, on tak samo, więc mieliśmy wspólne tematy do rozmów. Wymienialiśmy pewne swoje doświadczenia. Te chwile rozmów z nim naprawdę świetnie wpłynęły później na moją dalszą karierę muzyczną.
1: Zasłuchałam się. Wspaniały idol, ważne spotkania. Dziękuję za te wspomnienia. Wam wszystkim, dla Grześka na pamiątkę dzisiejszego dnia, Termos Radia Złote Przeboje i gramy kolejny wielki przebój z lat 80.

0: promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.

Alan Parsons Project uwielbiam, a zaczęło się tak pięknie, bo 17-latek Alan Parsons w roku 1967 dostał pracę w londyńskim oddziale kultowej wytwórni. Polegała to praca na powielaniu zarejestrowanych już wcześniej taśm. I to go zaprowadziło do słynnego studia Abbey Road i tutaj, szkoląc się po prostu w samej jaskini lwa, miał okazję spotykać ludzi, którzy zajmowali się nagrywaniem największych gwiazd. I przysłuchiwał się, przyglądał się pracy arcymistrzów, czasem rzucił jakąś uwagę, a musiała to być wyjątkowo trafna uwaga, bo tego samego roku zaproponowano mu funkcję asystenta inżyniera dźwięku, więc zaczął przynosić herbatę, ciasteczka i szkolić się, jak nagrywać, jak produkować. I miał ogromne szczęście, bo już wtedy pomagał w sesjach, które przyniosły rockowy album wszechczasów, czyli Abbey Road, The Beatles. Ładne początki. Radio Złote Przeboje, Melanie C.

Falco. Zawsze mam dreszcze, gdy słyszę tę piosenkę. Ciekawe, jak wam ona w duszy gra. Rok Mi Amadeus, rok 85. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przyboje. Zapraszamy.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Muzyka i głos

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Reklama. Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Drożające paliwo lotnicze podniesie ceny biletów. Tymczasem na stacjach w Rzeszowie tańsze paliwo przyciąga mieszkańców. Skarby z teatralnej szafy można zdobyć w Łodzi. Ewelina Walczak. Koniec taniego latania, bo paliwo lotnicze zdrożało w tym roku nawet 3-krotnie. Szef Ryanaira zapowiada ostre cięcia i ostrzega, że w przyszłym roku za bilety zapłacimy 20% więcej. Ale już teraz linie lotnicze redukują siatki połączeń, mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free.
12: Linie lotnicze zaczynają dosyć istotnie ciąć swoje rozkłady lotów, ograniczać straty, żeby jakoś się przygotować na ten przyszłości sezon letni, który będzie bardzo trudny.
11: Brakujące pieniądze z drogiego paliwa przewoźnicy ściągną z nas także w opłatach dodatkowych za bagaż czy rezerwacje. A tu taniej na stacjach paliw, 15 groszy mniej na każdym litrze paliwa. Do niedzieli stacja MPK w Rzeszowie obniża ceny dla posiadaczy karty miejskiej z aktywnym pakietem mieszkańca. Marzena Kłeczek, krawiec z Urzędu Miasta, przyznaje, że to sposób na promocję karty, a pierwsze efekty już widać.
13: Żeby zachęcić ich do meldowania się, korzystania z naszej miejskiej karty mieszkańca. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca.
11: No to zobaczymy, ile będzie za chwilę przy tych obniżkach. A na zachodzie nasi sąsiedzi mają też tańsze paliwo, bo tam ceny spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. W porównaniu ze środą kierowcy płacą na stacjach około 10 eurocentów mniej za litr. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. 6 tysięcy złotych grzywny za urwany balkon. Sąd rejonowy w Częstochowie skazał 47-letnią kobietę zarządzającą nieruchomością przy ulicy Przemysłowej za budowlane zaniedbania. 2 lata temu z drugiego piętra budynku runęła tam konstrukcja. Prokurator ocenił wyrok jako słuszny i nie będzie się w tej sprawie odwoływać. W Łodzi można dziś sięgnąć po skarby z teatralnej szafy. Trwa wyprzedaż kostiumów, którą zorganizował Teatr Muzyczny. Wybierać można spośród ponad 400 kreacji z różnych spektakli, mówi Anna Korzon, wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
14: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię, zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania.
11: Akcja potrwa do godziny 16.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
17: 1 października z dużą ilością słońca i aż 25 stopni w okolicach Legnicy, 24 we Wrocławiu, choć na zachodzie troszkę chmur, 22 w Krakowie, w Warszawie 20, ale pełne słońce, nad morzem 18, w Suwałkach 17.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Pierwszy dzień października i nasze wspólne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to teraz sobie możemy pomruczeć razem z Boniem. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: jaka jest różnica między słowem umknąć, a słowem czmychnąć. No więc w polskim jest duża. A Grzegorz Ciechowski bardzo dbał nie tylko o ogólny przekaz swoich tekstów, ale też o zawarte w nich takie niuanse językowe. Ktoś kiedyś zapytał go, dlaczego nie pisze tekstów po angielsku, właśnie tak odpowiedział, że nie wie, jaka w języku angielskim jest różnica między tymi słowami czmychnąć, a umknąć. Dla Ciechowskiego teksty były tak ważne, że na pierwszych koncertach Republiki zalecił, żeby rozdawano je publiczności spisane na kartkach, bo mieli świadomość, że przy ówczesnej technologii nagłośnieniowej, która z reguły była kiepska, ten tekst może do ludzi nie docierać.
1: To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
19: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.

Oj, oj, jakby nam się przydał taki dystans i takie piękne kołysanie na co dzień, również w czwartkowe popołudnie. Radio Złote Przeboje, przed nami Mr. President. Oryginalny zespół Mr. President oficjalnie zakończył co prawda swoją działalność w 2008 roku, ale dziedzictwo grupy kontynuuje. Jej wieloletni lider i wokalista Lazy występuje solo albo w duecie z nową wokalistką Elzą pod szyldem Lazy aka Mr. President. I nieustannie i podróżuje i występuje na całym świecie, przede wszystkim podczas dużych festiwali z muzyką lat 90. Radio Złote Przeboje, Coco Jumbo.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Romantyczny gazebo, który ogrzewa się w blasku muzyki Chopina od lat, a ja, Gosia Kościelniak, idę się teraz ogrzewać w październikowym słońcu, a z wami zostanie też ogrzewający ciepły głos oraz jego właściciel, Tomek Brel. Witam cię, dzień dobry.
1: Sam nie wiem, co powiedzieć dzień dobry po takim pięknym, barokowym wstępie. No mogę wam obiecać, drogie panie i drodzy panowie, że na pewno będziemy się grzać też w blasku polskiej muzyki. W końcu dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, prawda? Zagramy
0: tak
1: pięknie. Mnóstwo fantastycznych polskich kawałków na pewno będę dzisiaj dla was miał. Co mam jeszcze w zanadrzu? Czy będą bilety? Zaczynają się pytania.
0: Będą.

0: 40 lat minęło od nagrania tego kawałka i w dalszym ciągu nam się podoba I'm Your Man, czyli w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu cały twój. 14 już za chwilę i sprawdzone wiadomości, potem zaczynamy czwartkowe popołudnie. Czwartek to taki mały piątek, więc urządzimy sobie na pewno przedweekendową rozgrzewkę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
13: Za mniej.
0: Reklama.
14: To już za chwilę sprawdzimy pogodę, ale uspokajam, nie ma większych powodów do narzekań. To za chwilę, teraz czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla was Ewelina Walczak.
15: Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy wciąż na wolności. W jej sprawie toczy się śledztwo. Plecaki uczniów pod lupą sanepidu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy, jest na wolności. Kobieta po przesłuchaniu słyszała jedynie zarzut znieważenia policjanta. Tymczasem śledztwo w sprawie domniemanego zlecania przez nią morderstwa ojca matki i ojca dziewczynki, jego prawnika, wciąż toczy się bez postawiania komukolwiek zarzutów. Jarosław Kowalski, ojciec Mai, powiedział, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem.
16: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
15: Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Płocku. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie dalej badana. Trzy osoby, które po kontakcie z nią trafiły do szpitala, zostały wypisane już do domu. Wszystko musi zostać sprawdzone, mówi prokurator Marcin Kozak.
17: Badaniom daktyloskopijnym, genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
15: Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i utratę uszczerbku na zdrowiu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: W sercu Madrytu cały czas przybywa namiotów protestujący studenci, wypełniają już cały plac Puerta de Sol. Domagają się dostępu do tanich mieszkań. Fala protestów wybuchła tydzień temu po kontrowersyjnej eksmisji 87-letniej kobiety, której nowy właściciel, wykorzystując lukę prawną, podniósł drastycznie czynsz. Uczniowie mają bardzo ciężkie plecaki i są one pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, same dzieci przyznają, że jest im ciężko. A dlaczego? Pytaliśmy o to uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
18: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
19: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek. A zgodnie z wymogami waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Po tym jak trener nie wpuścił go na boisko z meczu z Norwegią, Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania oświadczył tajemniczo, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno dopadać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 24 na południowym zachodzie. Nie inaczej będzie w nocy, no choć chłodniej oczywiście zdecydowanie, od 3 stopni na wschodzie i 4 w centrum do 12 na zachodzie. I oczywiście sprawdzałem też prognozę na najbliższy weekend. Nie ma co narzekać, 24-25 stopni i mnóstwo słońca. No, miejmy nadzieję, że taką prognozę dowieziemy do weekendu. Za chwilę Céline Dion, przy okazji sprawdzimy, co ciekawego u niej słychać. Blondie, zespół Ladybug. A teraz piosenka niezwykła, bo bardzo często o nią prosicie, tylko oczywiście nikt nie może sobie przypomnieć, kto ją wykonuje. Proszę sobie zapisać numer Uno i Tora.

Kiedy Céline Dion zamieściła w internecie dość dramatyczne wyznanie, wszyscy myśleli, że z koncertowaniem będzie ciężko. A tu proszę bardzo, koncertuje aż miło. Tak zwana stacjonarna trasa koncertowa, czyli artysta gra w jednym miejscu, a zmienia się publiczność. To co prawda amerykański wynalazek, ale jak widać przyjął się również w Europie. Céline Dion koncertuje w Nanterre, niedaleko Paryża, gdzie będzie można ją zobaczyć. No właściwie to do maja 18 razy. Kolejny koncert już jutro wieczorem. Za chwilę Lady Punk, 45 lat na scenie, nie do uwierzenia. Teraz Blondie.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.

0: To jest chyba najbardziej słoneczny polski kawałek. Podaruj mi trochę słońca w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, słońca w weekend na pewno nie zabraknie. Gdyby ktoś szukał natchnienia, jeżeli chodzi o plany na najbliższy weekend, no to może go poszukać w teledyskach. Pewnie wielkie oczy zrobili jakiś czas temu fani zespołu Fun Factory, kiedy to oglądając jeden z ich teledysków stwierdzili pewnie, no zaraz, przecież ja to już gdzieś widziałem. No i faktycznie panowie postanowili nakręcić teledysk w okolicach Olsztyna, podobno dlatego, że im się tam bardzo podobało.
1: Yes, it's true.
2: Tak, to prawda. Kręciliśmy ten teledysk w Olsztynie razem z naszym przyjacielem. To jeden z naszych największych fanów. Powiedział, hej, przyjedźcie do nas. I zdecydowaliśmy się kręcić tam teledysk, bo widzieliśmy, jak tam jest pięknie. Przepiękne jezioro. Olsztyn jest bardzo ładny. Dlatego zdecydowaliśmy się nakręcić teledysk w Polsce. W Olsztynie.
0: Olsztyn. No, na pewno jest to kolejny pomysł na weekend. Czemu nie? Fun Factory teraz.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
20: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Enjoy the silence, czyli ciesz się ciszą w Radiu Złote Przeboje. No, u nas ciszy na pewno nie będzie. Na pewno będziemy po godzinie 15 snuć plany na najbliższy weekend z Marzeną Rogalską, która już za pół godziny mnie odwiedzi w naszym studiu. Pytacie mnie, czy będą dzisiaj bilety na lalkę. No oczywiście, że tak. I oczywiście na pewno pojawi się jakieś zadanie aktorskie dla was. Także proszę zachować wzmożoną czujność. A za niespełna kwadrans sprawdzone wiadomości o 15. Teraz Bad Boys Blue.

0: Pięknie. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości w nich Ewelina Walczak. Co ciekawego będziesz miała?
1: Będziemy mieli o studentach, a w zasadzie przestrogę dla nich, bo zaczął się nowy rok akademicki, a oszuści nie próżnują. Na co uważać? Powiemy w wiadomościach już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Reklama.
9: 15 już prawie, a to oznacza, że w Radiu Złote Przeboje czas na sprawdzone wiadomości. W kalendarzu 1 października, czwartek, najbardziej aktualne wiadomości ma dla Was Ewelina Walczak.
10: Nożownik z Jarosławia nadal bez zarzutów. Koniec z piractwem drogowym, mówią policjanci w Łódzkiem, którzy dostali nowe radiowozy. Uwaga na oszustów przy wynajmowaniu mieszkania. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie. W ubiegły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, z których jedna zmarła. Szczegóły zna reporter Marcin Staszec.
11: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
12: Stan silnego pobudzenia psychoru. Ruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
11: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem.
10: Nowe, nieoznakowane radiowozy dla policjantów z grupy SPID, na razie w Łódzkiem, ale ma ich przybyć też w innych województwach. Będziemy patrolować m.in. drogi szybkiego ruchu i autostrady, mówią policjanci.
13: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych, prawie 400 koni, 4 sekundy do setki.
14: Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
10: Nowe radiowozy do ścigania piratów drogowych trafiły w Łódzkiem dziś, a do pozostałych regionów trafią w przyszłym roku. Rok akademicki już się zaczął, na rynku jest dużo mieszkań dla studentów, ale uwaga na oszustwa, przestrzega wynajmujących Hanna Milewska-Wilk z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
15: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
10: A jeśli chodzi o kaucję zwrotną, to na ogół jest ona równa wartości jednego miesięcznego czynszu. Z kolei we Francji kolejny dzień protestują licealiści. W samym Paryżu ich działania zakłóciły działalność 27 placówek. Młodzi ludzie domagają się m.in. dodatkowych środków dla szkół. Do licealistów dołączyli studenci. Mimo swojego imponującego wieku, jak mówi, pracuje, bo chce. Pani Maria, która ma 100 lat, zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
16: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
10: A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Co jest grane we Wrocławiu?
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Na deskach Wrocławskiego Teatru Muzycznego Kapitol w sobotę czeka Was premiera musicalu Kościuszko. Reżyser Konrad Imiela zapowiada, że będzie to opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany. We wrocławskim Teatrze Lalek z kolei obejrzycie Czarodziejski flet. To lekki spektakl o magicznej sile muzyki, idealny na początek przygody z muzyką klasyczną. Mozart gra tu na dzwonkach, kontrabasie, a nawet na butelkach z wodą. Przedstawienie zobaczycie od 2 do 6 października. Przed nami też ostatni koncert Lecha Janerki. W Narodowym Forum Muzyki zaprezentuje najważniejsze utwory ze swojej wieloletniej kariery. W swoim rodzinnym mieście artysta podziękuje publiczności za wieloletnie towarzystwo pod sceną. Koncert jutro.
8: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
9: Prognoza bardzo nam się podoba. Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu, przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. W nocy podobnie, choć chłodno, od 3 na wschodzie, przez 4 w centrum do 12 na zachodzie. I jak twierdzą optymiści, skoro już o pogodzie rozmawiamy, no to cały październik tak właśnie ma wyglądać. Ja to kupuję. Złota polska jesień to jest to, co lubimy chyba najbardziej. Teraz prognoza muzyczna. Za chwilę pojawi się Ronan Keating, Nick Kershaw, który jak sprawdzałem koncertuje do dzisiaj. No a teraz siostry, które zrobiły małą muzyczną rewolucję przed laty. Pointer Sisters.

Kershaw w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do jego terminarza koncertowego, no i grywa do dzisiaj, od czasu do czasu, co nas bardzo cieszy, gwiazdy lat 80. wciąż w formie. I o to chodzi. Za moment Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. No właściwie to powinienem powiedzieć, że jesteśmy trochę kolegami po fachu, bo Ronan Keating miał swój program radiowy w pewnej stacji, program poranny, dodajmy, który ma cały szereg zalet i jedną wadę, no trzeba wstać jakoś tak po czwartej. No dobrze, słuchamy w takim razie Ronan Keating już teraz, a za moment Marzena Rogalska, która wstawać rano chyba nie lubi. Tak przynajmniej słyszałem. Come on, yeah.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Is this love? Czy to jest miłość? Ali są moje w Radiu Złote Przeboje. No takie złote hity to tylko u nas. A ja obiecałem, że będziemy sobie dzisiaj powoli planować weekend z Marzeną Rogalską. Podejrzałem, ależ pięknie będzie u ciebie w programie.
1: U mnie będzie hollywoodzko, mój drogi. Dorwałam Weronikę Rossati i umówiłam się z nią na ten weekend. Weronika zawsze ma mnóstwo anegdotek, ale muszę ci powiedzieć, że ja też odkąd została mamą, kocham opowieści wszystkie o Elizabeth. Oczywiście córka została tak ochrzczona takim imieniem na cześć Elizabeth Taylor, którą wielbi Weronika. No i nie zamierzam, rozumiesz, spocząć, dopóki nie zapytam też o małą, co tam u małej, bo mała jest niezwykle otwartą dziewczynką, jest niezwykle taka, wiesz, amerykańska, rzec by można, niczego się nie wstydzi, jest radosna, cudowna i myślę, że jest taką fajną nauczycielką życia Weroniki. A Weronika, no wiesz, Hollywood bardzo, bardzo sobie tam pięknie radzi i zawsze lubię z nią o tym pogadać.
0: No powiem szczerze, trochę ci zazdroszczę. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro, a teraz twój ulubiony John Lennon. Proszę bardzo.
1: O, i tu widzisz, i tu mnie masz. O.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Chcemy być sobą i zespół Perfect w Radiu Złote Przywoje. No niektórzy być może pamiętają, że przed laty na koncertach ten refren brzmiał odrobinę, ale jednak inaczej. Perfect, chcemy być sobą. No ja nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił was dzisiaj do kina albo na film, jak kto woli. Moi drodzy, po godzinie 16 na pewno pojawią się bilety na film Lalka. Film, który wczoraj miał premierę w kinach w całej Polsce. Oczywiście będzie też zadanie aktorskie dla was, także proszę zachować wzmożoną czujność. To po godzinie 16. No a teraz siostry z Mediolanu, które zamiast zająć się modą, postanowiły się skupić na muzyce. Paula i Chiara w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie rozkołysane Tight Feed The Lion Sleeps Tonight tuż przed godziną 16. No właśnie, za niespełna 4 minuty 16 sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak jest już w naszym studiu. W wiadomościach pojawi się odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Czy lepiej być bogatym, czy lepiej być szczęśliwym? Jak to jest?
1: No zdecydowanie lepiej, jak się okazuje, być szczęśliwym. Tak wskazują Polacy. A więcej na ten temat oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 16.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Radio Złote Przeboje.

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W kalendarzu 1 października, czwartek, właśnie minęła 16, no a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
9: Nieudana egzekucja w USA. Kobieta przeżyła wykonanie kary śmierci. Po 2 latach w filipińskim szpitalu Polak wrócił do kraju. Szczęście i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Mamy najnowszy raport. Ceny na stacjach rosną, ale Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby je obniżyć, mówi minister energetyki Miłosz Motyka. Rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
10: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny. Gdyby doszło do przerwania dostaw, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
9: Rząd zapewnia równocześnie, że jest gotowy na uruchomienie trzeciej odsłony programu Ceny Paliw Niżej, gdy prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych. Przeżyła własną egzekucję. Christina Wyke miała być pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od ponad 200 lat. Otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale jej serce nie przestało bić. Prawo pozwala na kolejną próbę, ale obrona skazanej szykuje się do walki w sądzie o naruszenie konstytucji. Na razie gubernator stanu zarządził śledztwo i wstrzymał wszystkie egzekucje do końca roku. 15-letni Ukrainiec, który interesował się sposobami przeprowadzania zamachu terrorystycznego, na 3 miesiące trafił do ośrodka wychowawczego. Na jego ślad w sieci trafili stołeczni policjanci, mówi podinspektor Elewira Kozłowska.
11: Wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym.
9: Chciał też dowiedzieć się, jak można zabić funkcjonariusza policji. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
12: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
9: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina. A rodzina i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Dla 74% badanych najbardziej cenne w życiu jest szczęście rodzinne, a dla 71% zdrowie, wynika z badania CBOS. Dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Najmniej, bo 3% wskazało sukces i sławę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: co jest grane we Wrocławiu.
13: Dawid Filipowski, zapraszam. Jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich ekranizacji klasyki ostatnich lat możecie już zobaczyć we wrocławskich kinach Helios. Mowa o Lalce z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem w rolach głównych. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. Koreańską kulturę z kolei będzie okazja poznać 10 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym. Na Korea Day posłuchacie koreańskiej muzyki, zobaczycie tradycyjne tańce i stroje, a przede wszystkim skosztujecie koreańskiej kuchni. Wracamy do Polski. Goło i wesoło to historia kilku bezrobotnych z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy wpadają na pomysł, by założyć grupę stripteaserów. Komedię w wykonaniu Teatru Gudejko zobaczycie jutro w Impart Centrum.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
8: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno padać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie, 4 w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Do wieczora, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. W większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. I co nas cieszy, tak będzie ponoć wyglądał cały październik. Dzisiaj 1 października, Dzień Polskiej Muzyki, dlatego w zanadrzu mam dla was mnóstwo fantastycznej muzyki z etykietką Made in Poland. Mafia i Imię Deszczu, Janina, Wielkie Podzielenie, także za kilkanaście minut Natalia Kukulska, a teraz zrobi się światowa. Genesis i Land of Confusion.

To jest tytuł, który z pewnością na całym świecie brzmi doskonale, ale we Włoszech pewnie zdecydowanie najlepiej. Dolce Vita w Radiu Złote Przeboje, Ryan Perry. No dobrze, a teraz obiecane zadanie aktorskie dla was, no bo przecież w tym tygodniu zapraszamy się do kina na film Lalka. Film, który miał wczoraj premierę w kinach w całej Polsce. Mam dla was podwójne bilety do pierwszego napotkanego kina Helios, bilety ważne do 15 października. No a zdobędzie je ten, kto najlepiej poradzi sobie z zadaniem aktorskim. Uwaga, proszę sobie wyobrazić, że dostajemy epizodyczną rolę w Lalce. Naszym zadaniem jest w kilku zdaniach wyperswadować Stanisławowi Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. Kto sobie z tym zadaniem najlepiej poradzi, no to wybierze się do kina. Na wasze telefony czekam do 17.15. O 17.30 wielki finał, no i ktoś dowie się, że idzie do kina. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Rocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Zapraszam gorąco, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0.

0: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
9: W sumie najlepszy jest.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przewoje. Wczoraj w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć urządzaliśmy sobie jesienną podróż do tak zwanych ciepłych krajów w ramach walki z jesienną chandrą. No dobrze, ale co mają zrobić ci, którzy jechać nie mogą? No właśnie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Mimo, że jak na razie na pogodę nie ma co narzekać, to pewnie prędzej czy później zacznie się to, co zwykle jesienią, czyli będzie coraz więcej deszczu, coraz niższe temperatury, a słońce oczywiście zachodzić będzie coraz wcześniej. Tak to już jest. Jesień, choć złota Polska potrafi zachwycić, no to nie zawsze sprzyja dobremu humorowi. Jak więc nie dać się jesiennej chandrze? Po pierwsze, ruch. Nawet krótki spacer może zdziałać cuda. Po drugie, nie warto rezygnować z małych przyjemności. Herbata, dobra muzyka czy wieczór z ciekawym filmem potrafią poprawić nawet najbardziej ponury dzień. No i oczywiście nie zapominajmy o spotkaniach z przyjaciółmi, bo wystarczy odrobina pozytywnej energii, by nawet jesień w deszczowym wydaniu nabrała kolorów. No czyli co? Ciepła bluza, dobry humor i do przodu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: promocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
18: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
19: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
21: Czwartkowe popołudnie w większości regionów jest słoneczne. Złota polska jesień, można powiedzieć, rozgościła się i zostanie z nami na dłużej. Dziś chmury mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Uważajcie na mgły, zwłaszcza wieczorem i nad ranem, bo te mogą pojawić się praktycznie wszędzie, a zwolnić trzeba na S6 między węzłami Koleczkowo, Luizno w pobliżu Szymudu, województwo pomorskie. Doszło tam do kolizji samochodu osobowego. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

Pamiętam, jak to Barbara Streisand znalazła gdzieś w internecie zdjęcia swojego domu, no i niewiele się zastanawiając, postanowiła pozwać fotografa, żądając od niego, ba, 50 milionów dolarów. No, ponieważ kwota robi wrażenie nie tylko u nas, ale i w Stanach, no to wszyscy zainteresowali się owym zdjęciem, w efekcie czego absolutnie wszyscy je widzieli. No, co pewnie nie miałoby miejsca, gdyby Barbara Streisand przeszła nad swoim znaleziskiem do porządku dziennego. No, czyli skutek przeciwny do zamierzonego. Nawet owo zjawisko doczekało się zaszczytnego miana efektu Streisand. 10 minut pozostało do wiadomości Radia Złote Przeboje o godzinie 17. Teraz muzycznie pięknie. OMD.

0: To nasz ukochany zespół OMD w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak w naszym studiu ponownie. No wygląda na to, że zaczynają się braki, ale nie paliwa.
1: Tak, gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować, więc nie tylko paliwo mamy drogie, a miód będzie jeszcze droższy, ale więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przyboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przyboje.

0: podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Reklama. 1 października w kalendarzu, czwartkowy wieczór przed nami. Właśnie minęła 17, czas na sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak.
11: Zmiana zarzutów po śmierci policjanta postrzelonego w Kraśniku Górnym. Koniec alarmu nad Bałtykiem, plaże znowu otwarte po wycieku. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. Zmiana zarzutu dla podejrzanego po śmierci policjanta na Dolnym Śląsku. 33-latek podejrzany o śmiertelne postrzelenie funkcjonariusza usłyszał teraz zarzut zabójstwa. Do tragedii doszło podczas policyjnej interwencji w Kraśniku Górnym. Grozi teraz mężczyźnie dożywocie. Być może w przyszłym tygodniu kierowcy na stacjach benzynowych będą płacić o kilkanaście groszy mniej. Orlen obniżył ceny hurtowe, tymczasem kierowcy szukają oszczędności jeszcze gdzie indziej. Zamiast kupować jedzenie w trasie, biorą na przykład je z domu.
12: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji. I także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
13: No normalne, wiadomo, że zawsze kupuję najtaniej, prawda? Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
11: Czechy, Niemcy, Słowacja, Włochy od dziś wprowadzają obniżki na stacjach paliw dla kierowców. Co zrobić w razie ataku z powietrza? Dowiedzą się tego mieszkańcy Mazowsza. W najbliższą sobotę rusza wielka akcja szkoleniowa. Treningi odbędą się w ponad 300 jednostkach Straży Pożarnej, a szczegółowe informacje o nich możecie znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. W tym roku pasieki nie wyprodukują nawet całego naszego zapotrzebowania, a przeciętny Polak zjada kilogram miodu rocznie. Problemem nie jest brak pszczół, bo mamy ich mnóstwo. Problemem jest to, że nie mają one czego zbierać, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
14: Pszczelarze w niektórych regionach Polski musieli podkarmiać te pszczoły pod koniec lipca, co jest takim ewenementem, bo te pszczoły powinny dalej gdzieś ten pożytek mieć.
11: A ratunkiem dla nas będzie import miodu z innych krajów Unii albo z Chin. Plaże w Ustce znów są otwarte. Służby sprzątnęły stamtąd substancję ropopochodną, którą w sobotę wyrzuciło morze. Pozostałe odcinki mają zostać otwarte jutro. Usunięta z plaży substancja ma zostać przekazana firmie, która zajmuje się utylizacją tego typu odpadów. Rekordowy sezon z kolei na sopockim Molo. Od kwietnia do końca września bilety na drewniany pomost kupiło ponad 1 100 000 osób. To o kilkanaście tysięcy więcej niż w ubiegłym roku, a największe tłumy spacerowały tu w sierpniu.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno dopadać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie i 4 lokalnie w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Jutro pogodnie i słonecznie, tylko na zachodzie pod wieczór miejscami słaby deszcz. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie i na Helu, 22 w centrum, do 23 miejscami na południu. Oczywiście sprawdzałem też prognozę na weekend, no i wygląda na to, że jak na razie nic się nie zmienia, na szczęście. Pogodnie słonecznie w sobotę i niedzielę, no i ciepło do 25 stopni. Prognoza muzyczna u nas też dopisuje, zawsze. Za chwilę Kylie Minogue, Stevie Wonder, pojawi się też dawno niesłyszana Sade. No a teraz zespół, który celebruje 40-lecie z tej okazji w październiku, koncert na Torwarze. Europe.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pięknie szadę w Radiu Złote Przeboje. No a ja przeglądam cały czas, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce. Wręczam bilety w zamian za wasze aktorskie dokonania. Zadanie było dość trudne, czyli tak, proszę zagrać epizodyczną rolę, w której to próbujecie wyperswadować Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. No i wygląda na to, że już chyba wiadomo, kto pójdzie do kina. Do kina pójdzie Aleksandra. Właściwie to hrabina Aleksandra.
1: Mocium, panie Wokulski. Ja, hrabina Aleksandra, nie jestem kontent z tego, iż pana uczucia pałatają do tej porcelany, pustej, białej, nic nie wnoszącej do naszej pięknej Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Wokulski, żaden majątek, żadne kamienice nie są warte tej pustej porcelany. Mocium, panie Wokulski, zastanów się ino, panie, raz jeszcze. Ja, hrabina, proszę pana wielce.
0: No, powiem szczerze, zawodowi aktorzy czują na plecach gorący oddech konkurencji. Ja myślę, że jeżeli będzie Lalka 2, no to angaż jest gwarantowany.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Rozpieszcza nas ta jesienna aura. Dzisiejsze popołudnie upłynęło i dalej pływa w całej Polsce pod znakiem słońca i braku deszczu. Niedługo to piękne słońce zajdzie, ale czeka nas bezchmurna noc. No, może gdzieś kapryśne chmury pojawią się na zachodzie Polski. Uwaga, kierowcy jadący w stronę Krakowa. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego na trasie numer 74 z dwoma samochodami osobowymi. Całkowicie zablokowana jest droga w obu kierunkach.
10: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

był gorący lipcowy wieczór. Ricky Martin w ostatnie wakacje w Krakowie. No, o tym koncercie pewnie jeszcze długo będziemy rozmawiać. A propos koncertowych wiadomości, no to mam dla was same wspaniałości. No, jak się ładnie zrymowało. Po 18 bilety na koncert, który zdarza się chyba raz na pół wieku, nawet nie chyba, 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. W tym tygodniu zapraszamy was gorąco do Katowic. Bilety ma dla was Mariusz Stelmaszczyk, ale nie tylko bilety, niespodzianek będzie zdecydowanie więcej. Cała muzyka po godzinie 18, no a my słyszymy się jutro. Tomek Bryl, trzymajcie się ciepło, do piątku.

0: Czy można być gwiazdą rocka i neurologiem? Absolutnie tak, czego dowodem jest Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje. Patrzę na zegarek, 18 tuż, więc za moment sprawdzimy, co dzieje się w świecie sportu oraz co z pogodą, bo ona ostatnio jest naprawdę bardzo, bardzo łaskawa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
0: W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Dużo
11: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
15: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogoda.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i mecz z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
19: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
18: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkty z Bośnią i Hercegowiną. Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła z turnieju tenisowego w Pekinie. To czwarte kolejne zawody, które Polka kończy na pierwszej rundzie.
16: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Pogoda.
20: Jutro pogoda praktycznie taka sama, a nawet jeszcze więcej słońca. Na północy 20 stopni, 21 w centrum, 22 na południu, a na zachodzie nawet 23,4 stopnie.
15: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Obiecuję mnóstwo świetnej muzyki, między innymi będzie Lombard, zagram zespół Beach Boys, a teraz czas na zespół Pet Shop Boys. Miniony weekend minęło 33 lata od wydania płyty, na której znalazł się właśnie ten kawałek. Go West!

I żeby się jakoś specjalnie nie zanudzić, jeśli stoicie w korkach, no to też humor można sobie poprawić. Kokomo, Beach Boys w radiu, złote przeboje. No a proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się 18 października, wtedy w Katowicach zagra Tkaczyk i Skawiński, królowie życia, 50 lat na scenie. Będzie to naprawdę świetne muzyczne wydarzenie. A w jaki sposób możecie się tam pojawić? Otóż trwa nasza zabawa, królowie życia w radiu złote przeboje. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia, więc piszcie na radiozłoteprzeboje.pl. I jeszcze dzisiaj szansa, żeby zgarnąć wejściówki, bo do kogoś z Was na pewno zadzwonię. A teraz Lombard, taniec pingwina na szkle.

0: Lata 80. i 90. są naprawdę nam bardzo, bardzo bliskie, czego dowodem był przed chwilą w Radiu Złote Przeboje ten kawałek. No a okazuje się, że Rod Stewart od pewnego czasu nuci sobie tę piosenkę.
1: Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo.
0: Otóż ten świetny wokalista ogłosił prawdopodobnie ostatnią wielką trasę koncertową w swojej karierze. Muzyk, który jest wielkim pasjonatem modelarstwa kolejowego, a w jego domu znajduje się gigantyczna makieta przedstawiająca amerykańskie miasto z lat 40., w przyszłym roku też nie zapomni o Polsce, bo w lipcu przyszłego roku zagra w Krakowie. Ale spokojnie, Rod Stewart nie idzie na emeryturę, nie wyklucza w przyszłości pojedynczych koncertów, ale miejcie na uwadze, że w przyszłości może być o to nieco ciężej, żeby pojawić się na jego koncercie, zwłaszcza w Polsce. Rod Stewart, już teraz Do You Think I'm

kawałek, który idealnie sprawdza się podczas jazdy samochodem. Moloko w radiu Złote Przeboje, a jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się Kasia Kowalska, czy też zespół Backstreet Boys.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
24: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
25: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
26: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
27: Kogo?
26: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
27: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
26: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
27: Tak, jest posterunkowy Cezary.
26: No, więcej na szkłomazgon.pl.
27: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
26: I Cezary Pazura.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych win.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Pogoda nastraja już raczej na wieczór z kubkiem herbaty, bo noc zapowiada się całkiem chłodno. Na przykład w Bieszczadach temperatura może spaść nawet do minus 1 stopnia w nocy, a też mogą pojawić się gdzieniegdzie mgły na południu Polski. Kierowcy hamujemy na S2 między węzłami Opacz a Aleją Krakowską. W Warszawie zderzył się samochód osobowy z busem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, a za stworzeniem tego zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których też szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiednich osobowości i chemii między muzykami.

No i udało się, na castingu wyławiono 5 chłopaków, a każdy z nich miał swoją rolę, niczym współcześnie muzycy K-popowi. No bo Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał też zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. Z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem, Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w tej grupie. No i w ten sposób narodził się chyba najbardziej ikoniczny boys band w historii. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Polski, bo dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Kasia Kowalska, to co dobre.

0: Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru Fine Young Cannibals. Natomiast, proszę Państwa, ja dobiłem się, właśnie, czy dobiłem się, halo, halo, do Katarzyny?
1: Tak, halo.
0: Katarzyna, Katarzyna skąd?
1: Z Warszawy.
0: Katarzyna z Warszawy, powiedz mi w takim razie, bo ja tutaj mam taką ściągę i ja wiem, co napisałaś, jeśli chodzi o Królów Życia, no ale właśnie, jak to opisałaś w kilku słowach, z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Nieustanną zabawą.
0: Nigdy się nie kończy.
1: No nie, raczej nie.
0: Nie, raczej nie. Dobrze, rozumiem. A czym ona się objawia?
1: Znaczy, wystarczy grupka osób, spontan i jedziemy.
0: I dobra muzyka, tak jest. Na przykład taka muzyka w postaci Skawińskiego i Tkaczyka, bo panowie mają swoje 50-lecie i koncertują i niebawem, bo 18 października zagrają swój koncert w Katowicach, na którym się na pewno pojawisz. To od razu mówię.
1: Aha.
0: Zadowolona?
1: No, owszem, nie spodziewałam się.
0: Nawet słyszę, bo to takie wysokie rejestry nawet w głosie się pojawiły bardzo.
1: Nie, bo się nie spodziewałam, pisałam to troszeczkę tak kosztem zabawy, a nie tak, żeby cokolwiek wygrać.
0: Czyli można teraz wśród znajomych na takiej imprezie powiedzieć, że te konkursy radiowe to wcale nie są takie zmyślone, oni naprawdę dzwonią potem.
1: Zdarza się.
0: A to jeszcze pewnie jakiś casting będzie, czy już wiesz, kogo zabierzesz ze sobą na taki koncert?
1: Pewnie męża.
0: Pewnie męża, ale tutaj słyszę, że niepewność w głosie. No dobrze, to
1: no
0: już...
1: No bo mąż nie wierzy.
0: A, mąż nie wierzy, dobrze. To jak bilety dojdą, to może uwierzę, a proszę sobie to przedyskutować w takim razie przez ten czas. Więc gratuluję, Katarzyno, miłej zabawy wam życzę w takim razie.
1: Dzięki serdeczne w takim razie.
0: Bardzo proszę. I taką radość to ja lubię. Zresztą dzisiaj po 19 będzie kolejna szansa, żeby zgarnąć wejściówki na koncert Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. A w jaki sposób je zgarnąć? No to szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl.

Taki kawałek, że można się rozpłynąć nie tylko w Warszawie. Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19 i za chwilę obiecuję, że będzie też mnóstwo świetnej muzyki. Między innymi Michael Jackson, a także coś do pobudzenia. Lambada.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Reklama.
16: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58. zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xin Yu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę pannę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastrzębską.
19: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
20: Póki co mamy naprawdę bardzo przyjemną, słoneczną i ciepłą jesień i jutro się to nie zmieni. Jutro 20 stopni w Trójmieście, w centrum 21 i na południu 22.
19: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Do weekendu coraz bliżej, w Radiu Złote Przeboje też nie zabraknie takiego około weekendowego nastroju, tym bardziej, że gram dla Was Lambadę w tej chwili. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie.

Wokalistka, która zaczynała w tym samym miejscu co Kylie Minogue czy też Jason Donovan. No oczywiście chodzi o Australię, ale też serial Sąsiedzi, który był bardzo, bardzo popularny. Natalie Imbruglia. Natomiast proszę Państwa, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to możecie poratować się

aplikacją Radia Złote Przeboje, no to możecie poratować się aplikacją Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Wtedy na pewno będziecie blisko swoich artystek, artystów i ulubionych zespołów. Na trasę czas na faceta, który, no, kiedyś były takie plotki, że mógłby być nowym wokalistą zespołu Queen, ale ostatecznie do tego nie doszło. Świetny George Michael teraz.

0: Nasze randewu, a więc zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje podczas czwartkowego wieczoru, a z kolei w Radiu Złote Przeboje już teraz Słoniek Staszczyk, który tak opowiada o Patti Smith.
1: Nigdy nie wstydziła się swoich inspiracji, jest też fanką Stonesów. Dorastała w takim czasie, że wiesz, no jednak my mówimy tu o końcu lat 60., no bo zadebiutowała chyba w 73. albo 4. roku, jak przyjechała do Nowego Jorku. No, no reprezentuje ten cały nowojorski nurt. Wiadomo, Nowy Jork jest miastem amerykańskim, a nie do końca. I trendy europejskie są tam zawsze trendy. Absolutnie się w to wpisała, tak jak cały ten intelektualny rock and roll, David Byrne, Talking Heads, oczywiście Lou Reed. Absolutnie, no po prostu postać przez duże P, no przede wszystkim kolejna osoba, która pokazała, że rock and roll to nie jest jakaś zabawa dla buraków. Po prostu, że nie obrażając nikogo, że to jest też coś dla duszy.
0: A i talenty, i świetne piosenki będziecie mogli podziwiać w przyszłym roku w Polsce. Tak jest, bo Patti Smith przyjeżdża do Polski na festiwal Open Air w Gdyni, więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo zacne przyszłe lato. Natomiast na pewno też tam pojawi się ta piosenka Because the Night. Dajcie głośniej.

0: Człowieka, który kocha życie, który kocha zabawę, więc Robbie Williams niedawno był w Argentynie, dokładnie w Buenos Aires, i wychodząc z hotelu napotkał grupkę 30-40 fanów i oprócz tego, że rozdał autografy, to też zrobił dla nich krótki akustyczny koncert, więc wszyscy mogli się zabawić i taką spontaniczność to ja naprawdę bardzo, bardzo cenię. Za chwilę będzie na pewno grupa Aha, a także Queen w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
4: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 wafelowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
23: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
24: Je się łakocie z delikatesów centrum.
0: Do środy bombonierka Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż.
3: Blik.

0: To był w ogóle najlepszy głos w historii rocka, w historii muzyki. No myślę, że znalazłbym parę osób, które by to potwierdziło. Freddie Mercury, Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. A w tej chwili Krzysiek Skiba z zespołu Big Cyc opowiada o sobowtórze Freddiego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no, to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: Weekend powoli się zbliża, więc podczas karaoke na przykład pamiętajcie, że może lepiej nie brać się za piosenki też Whitney Houston. Natomiast w Radiu Złote Przeboje, aha, dajcie głośniej.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: W Radiu Złote Przeboje Army of Lovers podczas tego czwartkowego wieczoru, a ja dobiłem się w tej chwili do Daniela, tak? Halo, halo?
1: Dokładnie tak, witam.
0: Danielu, skąd jesteś? Opowiadaj.
1: Z Zabrza,
0: no dobrze. A jeszcze tym bardziej opowiadaj, co napisałeś, bo ja tutaj mam tą ściągę, więc tutaj mogę to sprawdzić. Z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Ale z tego, co pamiętam, mogę pomylić, ale jakąś świetną muzyką i świetnym tekstem. Na pewno użyję jakichś innych słów,
0: bardzo
1: ale...
0: dobrze, a to bardzo dobrze pamiętasz. No świetna muza i mądry tekst, więc powiem ci tak, no Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie wystąpią w Katowicach 18 października i między innymi będziesz tą osobą, która ich zobaczy.
1: Super, rewelacje, bardzo się.
0: To jest też bardzo w twoje gusta wpadający koncert?
1: Dokładnie tak. Kombi to jeden z moich ulubionych zespołów polskich.
0: To nawet nie musisz chyba się za bardzo jakoś odświeżać przed koncertem, nie? Wszystko już pewnie znasz.
1: W zasadzie tak, ale na pewno sobie posłucham jeszcze też wcześniej.
0: A wiesz już, kogo zabierzesz?
1: Nie, myślę, że zabiorę z sobą żonę, jeżeli tylko wyrazi zainteresowanie.
0: A no, wypada zapytać najpierw żonę, to fakt.
1: Zdecydowanie. Nie, to jest jedyna tutaj możliwość z mojej strony. Tak, dokładnie.
0: No to ja się w takim razie cieszę już na zaś. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę zacna impreza, więc miłej
1: ja
0: zabawy.
1: Jestem tego pewien. Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się w takim razie. Hej, hej.
1: Dzięki.

0: Radio Złote Przeboje, dobijamy do godziny 20 i za chwilę oczywiście świetna muzyka na wieczór, żeby się zrelaksować. Między innymi pojawi się Kaja czy też Sissy Catch, a także gość w programie Cała Muzyka. Porozmawiam z wokalistką Anną Rusowicz.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną dzisiaj Anna Rusowicz. Hej, hej.
17: Cześć, Mariusz.
16: Zauważyłem, przeglądając rozmowy z tobą, ale w ogóle rozmowy z kimkolwiek, że mamy ogromną tendencję do tego, żeby pytać o złe rzeczy. No, takim nastawieniu, jak się masz, ale na zasadzie, że czekając, czy już jest lepiej, czy coś jeszcze. Więc chciałem tę rozmowę zacząć się trochę inaczej, żeby nie było tego właśnie takiego złego nastawienia. Co obecnie sprawia ci największą radochę w życiu? Co cię kręci? Co cię jara? Naturalnie obok muzyki.
17: Właśnie chciałam powiedzieć muzyka.
16: Mm-hmm. bo stwierdziłem, że to będzie...
17: pewnego rodzaju argument teraz. Tak. Wiesz co, co mnie kręci? Macierzyństwo mnie kręci. Uwielbiam być mamą mojego synka. Mm-hmm. Myślę, że się po 40 zaczęłam naprawdę grubo zastanawiać, co dalej ze swoim życiem, jak je ukierunkować. Dużo wzięłam na swoje barki, ale jestem zadowolona, bo jak człowiek po prostu testuje siebie, sprawdzi siebie na różnych polach, to się robi silniejszy i od razu jakoś tak mam poczucie sprawczości. Mam poczucie, że mogę dużo w swoim życiu zrobić, jeszcze zdziałać, przede mną jeszcze trochę sił jest, więc mam pewne plany, marzenia. One nie są jakieś spektakularnie wielkie, ale wydaje mi się, że one są po prostu do zrobienia, więc ja jestem dość metodyczna i pragmatyczna, chociaż jestem zodiakalnym baranem. Dużo w tym zapału, impulsu.
16: Jestem rybą, to podobno marzycielem.
17: Tak, wśród ryb było najwięcej właśnie alkoholików, aha, marzycieli,
16: okay,
17: osób chorych psychicznie.
16: O, super. Na razie, jeśli chodzi o mnie, zgadza się marzyciel.
17: Ryby były dwie, Judasz i Jezus, obie płynęły w różnych kierunkach.
16: Dobrze, to już nie pytam, o więcej znam swoją przyszłość, dzięki. Ale powiedziałeś o tej sile, czerpiesz ją z macierzyństwa, z muzyki, bo wydaje mi się, że też to, jak kiedyś właśnie powiedziałaś, że jak byłaś malutka, to chciałaś zostać sliptiselką.
17: Pamiętasz to?
16: Tak. To,
17: no że... nie zostałam.
16: No nie.
17: Kurczę,
16: ale...
17: nie wiem, co poszło nie tak.
16: ale metaforycznie trochę tak.
17: No bo trochę jednak tak.
16: W tym zawodzie... W
17: ogóle, taki artystyczny.
16: Tak, w ogóle w artystycznych zawodach jest tak, że co z siebie pokazujesz, co z siebie ściągasz, jeśli to jest
17: nawet
16: autentyczne.
17: Nawet trochę. Ja myślę, że w moim przypadku, jak ja wybrałam taką drogę autentyczności i prawdy, muzycznej prawdy, no to kompletnie się jakoś tam odsłaniasz.
16: Tak.
17: A ja już sobie naprawdę dałam spokój z tym, żeby ubierać pewne rzeczy w konwenanse, więc walę prosto z mostu i już przestałam nawet przepraszać za to. Jeżeli coś piszę, to na pewno to są rzeczy prawdziwe, to są rzeczy, które mnie dotknęły albo dotknęły osoby z mojego otoczenia. Tak jak zacząłeś audycję, żeby nie mówić o rzeczach przykrych, a ja jestem mistrzynią też opowiadania rzeczy trudnych, ale w dość taki przyswajalny sposób muzyczny. Nawet dość wesoły bym powiedziała, że znajduję w tym optymizm.
16: Ta też wrażliwość, która jest też w rzeczach, które tworzysz, i w ogóle wydaje mi się, że uprawiając jakąkolwiek sztukę, ta wrażliwość musi być, chociaż tak mi się też wydaje, że w ogóle człowiek musi być jakoś tam wrażliwy, ale też się zastanawiam, czy na przykład to wykształcenie psychologiczne też nie sprawia, że umiesz podstawić sobie granice, żeby nie przekroczyć pewnej bariery.
17: Powiem ci, ten surfing, ten balans taki, który się uprawia między życiem prywatnym a sceną,
16: tak,
17: się zaciera i to chyba jest w sumie najtrudniejsze, bo ludzie, którzy chodzą do pracy, zamykają drzwi pracy, przychodzą do domu, starają się nie przynosić pracy do domu i to jest zdrowe. W naszej pracy, gdzie zaciera się granica między naszym życiem prywatnym a pracą zawodową, to się po prostu na maksa gdzieś tam wszystko mieli. Strasznie ciężko te emocje poukładać, zwłaszcza jak się wraz z koncertu, te lądowanie też jest bardzo trudne, prawda? Bo cały czas pracujesz na takich wysokich emocjach. Więc jak lądujesz, prawda, no to jakiś tam czas zajmuje ci to wyciszenie. Tak samo, czy praca z popularnością, czy to, no jednak ten zawód ma jakieś swoje cienie i blaski. Natomiast moje pierwsze studia, to była Akademia Medyczna, ja miałam w sumie zostać lekarzem, ale nie zostałam, skończyłam psychologię i tak się śmieję, że jestem lekarzem dusz. To były bardzo potrzebne studia w moim przypadku, dlatego że ja łączę świat psychologiczny ze światem muzycznym. Nawet prowadzę taki cykl Artysta na kozetce, gdzie ze swojego doświadczenia też jakoś staram się pomóc artystom, którzy... Bo to ja uważam, że wiesz, podobnie jak z psychologią sportu. Tu jest cały czas też praca z porażką, praca z wynikiem.
16: Presją,
17: odrzuceniem.
16: Tak.
17: W świecie dokładnie artystycznym jest podobnie.
16: To jeszcze sobie pomyślałem, że tą rzeczą, która cię nakręca tak mega, mega pozytywnie, też mi się wydaje, to jest moda.
17: Tak, ja bardzo kocham w ogóle... Wiesz co, wydaje mi się, że ten moja nisza, lata 60., 70., to w ogóle do tego możesz wszystko wrzucić. I motoryzację, i modę, i muzykę,
16: tak,
17: i w ogóle myślenie o świecie, ideologię, filozofię. To możesz naprawdę, to jest taki miks różnych fajnych tematów.
16: To do tych miksów to ja ci powiem, że zaraz wrócimy, bo jeszcze tutaj mam pewną rzecz a propos jeszcze tej mody, bo chciałem trochę tutaj podpytać, bo co by nie mówić, wydaje mi się, że akurat tutaj zapytam osobę odpowiednią a propos tego wątku. Anna Rusowicz dzisiaj naszym gościem i zaraz w Radiu Złote Przeboje do was wracamy.
15: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk jestem, Anna Rusowicz również w Radiu Złote Przeboje jest. Tu się nic nie zmieniło. A jeśli chodzi o muzykę, ty ciągle szukasz? Bo przed naszym spotkaniem trochę sobie wróciłem do muzyki, wróciłem sobie też do płyty i projektu, który bardzo lubiłem. I takie miałem zawsze po cichu myśli, żeby usłyszeć kolejną płytę, czyli Nixis. Mhm. Bo strasznie mi się podobało to połączenie.
1: Ja w ogóle powiem ci szczerze, że ta płyta była bardzo... Z jednej strony mi na tym zależało, żeby ona była niewidzialna. Mhm. Ja bardzo chciałam. Tak. Ja uzyskałam ten efekt.
0: Ja pamiętam,
1: bo...
0: jak to było.
1: A z drugiej strony myślę sobie, że kurczę, po tylu latach jak sięgam po tę płytę, ona jest po prostu genialna. W sensie ja jestem dużym krytykiem własnych rzeczy. Mhm. Ale jak tylko włączam płytę, czy ktoś przy mnie włącza mix, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam? Mhm. Że to tak genialnie brzmi, że te numery są w ogóle tak cały czas świeże i takie w sumie światowe. Nie wiem, ja chyba byłam w jakimś innym kosmosie. Byłam wtedy w ciąży, miałam więcej czasu i chciałam wyjść z pewnej szufladki, do której mnie włożono. Aczkolwiek z drugiej strony, kurczę, ta szufladka jest naprawdę świetna i ja uważam, że ja w niej jestem świetna. Jeżeli chodzi o lata 60., 70., polski big beat, który cały czas z uporem maniaka będę promowała, bo to jest nasze dobro narodowe, kulturowo. Jesteśmy bardzo po prostu przykuci do tego, dlatego że wtedy dokładnie tworzył się cały rynek muzyczny, od podstaw. Więc ja będę o tym mówić, natomiast na tamtym etapie chciałam zrobić taki trochę skok w bok i...
0: Wiesz, jak Bowie śpiewał, Rebel.
1: Tak, i stworzyłam swoje takie alter ego, a propos Davida Bowiego, który też miał Ziggy Stardusta.
0: O, nie, jednego miał tam.
1: Dokładnie, i Jim Morrison, i wszyscy mieli swoje alter ego, i ja też postanowiłam mieć swoje alter ego i sprawdzić, jak to jest. No i wyszło super.
0: Mhm. Bo, i zabawa,
1: dobrze jest czasami odpocząć od Ani Rusowicz.
0: A masz w głowie na przykład kolejną jakąś taką woltę w muzyce? Ze swojej strony,
1: myślę,
0: czy nie?
1: Że... Czy ja jestem teraz na takim etapie, żeby zrobić jakąś rewoltę? Wydaje mi się, że nie. Bardziej chyba się gruntuje. Mhm. Taka zaprawa się wytwarza.
0: Okay.
1: Bliżej mi jest teraz w ogóle do bluesa. Mhm. A że polski big beat też wyszedł z rhythm and bluesa, to idę w te kierunki, wiesz, blues, jazz, takie bardziej rootsowe.
0: Tak.
1: Dlatego, że ten mój głos też się tak, wiesz, osadził. I te moje takie, w ogóle stałam się altem i te vibrato moje takie w tych dołach, obniżył mi się ten głos i ja lubię to. Chciałabym gdzieś to, wiesz, w jakimś takim stylu pokazać to. No a w bluesie, no to jest idealny chyba gatunek do tego, żeby właściwie to wyrazić.
0: Prawda?
1: Więc ja się gdzieś tam umacniam w tym. Zresztą zaczęłam grać ze świetnymi bluesmenami i oni też mnie jakoś tak tu kierunkują, żeby w tą stronę pójść. I oczywiście no, blues nie jest jakimś popularnym gatunkiem, jeżeli chodzi o rynek muzyczny w Polsce, ale ja już po prostu nawet nie patrzę. I wiesz co? I z drugiej strony, czy ja kiedykolwiek patrzyłam? No właśnie, więc robię to, co uważam, szukam dla siebie dróg. Wydaje mi się, że mam dzisiaj już taką pozycję, która... ja już niczego nie udowadniam. Idę po prostu swoją drogą. Musiałam na początku udowadniać, skąd jestem, co robię i po co to robię. I trochę poprzepraszałam za rzeczy, których nie powinnam przepraszać. I czyją jestem córką, dlaczego jestem córką, czy miałam plecy, czy nie miałam pleców, czy miałam nogę, ręce. W ogóle bez sensu.
0: Tak, a to już jest taka pułapka, że niezależnie co robisz, zawsze w niej będziesz.
1: I dzisiaj... Myślę sobie, że już, wiesz, ja będę teraz ósmą płytę wydawała. Myślę sobie, że naprawdę ja zawsze, jak się do czegoś dorwę, do jakiegoś tematu, drążę żyłę złota, dopóki jej nie wyczerpię. Znaczy, póki mnie to interesuje i uważam, że temat jest ciekawy, wchodzę w to i staram się na maksa z tego wyciągnąć, ścisnąć jak cytrynę. I przy każdej płycie tak jest. I to jest dla mnie fascynujące, że ja przecież tyle już tych płyt wydałam w różnym stylu, a to pojechałam do Nowego Orlanu, to zrobiłam płytę taką właśnie nowoorlańską, a to pojechałam tu, to wróciłam, to nagrałam taką płytę, pojechałam do Kalifornii, to taką płytę, I cały czas w obrębie tej mojej stylistyki ja cały czas mam nieograniczone źródło inspiracji. Uh-huh. Gdybyś powiedział, no nagrała płytę vintage'ową, to co teraz? Uh-huh. A ja cały czas mam w tym moim old school'u, wiesz, tyle rzeczy do eksplorowania.
0: Tak. Tam jeszcze można wygrzewać bardzo dużo z tych.
1: Dokładnie, ja sobie
0: z tej studni.
1: Kurczę, w ogóle, przecież ja jestem w ogóle wokalistką oldschoolową. To jak są wokalistki, nie wiem, jazzowe, które śpiewają standardy jazzowe, tak ja śpiewam oldschoolowe piosenki.
0: Tak.
1: Po prostu ja jestem oldschoolową wokalistką. Tyle.
0: A to bardzo dobrze, że też nawiązałaś do tematu czy do Nowego Orleanu i w ogóle wyjazdów, bo to o tym chciałem z tobą porozmawiać za chwilę, ale to wrócimy. Ania Rusowicz, gościem w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: W Radiu Złote Przeboje Mariusz Stelmaszczyk obecny. W programie Cała Muzyka również dzisiaj gość, gościni Anna Rusowicz.
1: Jestem.
0: Kiedy pierwszy raz doszło do ciebie, że to, co robisz, nie tyle, że ma sens, tylko poczułaś się sławna, wiem, że to brzmi infantylnie, i pamiętam, że kiedyś o to zapytałem Duffa McKagana, basistę Guns N' Roses. I on powiedział: Mariusz, taki pierwszy moment, kiedy to odczułem, że jestem rozpoznawalny, sławny, bo kiedy poszedłem sobie do sklepu, jakiegoś warzywniaka, dyskontu, robiłem zakupy, jestem przy kasie, pani mi kasuje, pyka te produkty, a obok niej są gazetki. I jedna z tych gazetek to jakiś magazyn rockowy i on jest na okładce i cały sklep się na niego gapi i się czuje strasznie dziwnie. Czy miałeś coś podobnego?
1: O, na pewno było kilka takich. Wydaje mi się, że to zależy od tego, jaką komponentę mamy w sobie, co zostaje gdzieś tam, jaka potrzeba zostaje zaspokojona. Bo jeżeli my jesteśmy osobą, która ma tę potrzebę uwagi, atencji, no to my będziemy dumni.
0: Oczywiście.
1: My będziemy po prostu, wiesz, jak paw stali, chłonęli to. Natomiast jeżeli mamy taką potrzebę po prostu gdzieś tam, wiesz,
0: wycofania się, zamknięcia.
1: No to będziemy, to będzie król jest nagi, to będziemy stali i czuli się kompletnie, wiesz,
0: sparaliżowani.
1: Różni są ludzie i różne mają potrzeby. Wiesz, Kurt Cobain kompletnie nie dźwigał swojej sławy. On by oddał wszystko, żeby nie być sławny. Z kolei no mamy Marlę Rodowicz, która jest wszędzie i kocha to i powiedziała, że umrze na scenie. Są różni ludzie i różni artyści, którzy walczą o atencję, którzy chcą być cały czas wszędzie, bo scena to jest dopamina. Scena to jest dokładnie takie samo uzależnienie, jak każde inne.
0: A u ciebie jakie było?
1: Ja myślę, że ja staram się tak trochę zdrowo do tego podejść. To znaczy, wiem, że konsekwencją tego, co robię, jest pewnego rodzaju rozpoznawalność, ale umówmy się, ja nie zdobyłam jakiejś takiej rozpoznawalności, że ja nie mogę wyjść na ulicę jak Dawid Podsiadło. Ja sobie spokojnie żyję. Jeżeli ktokolwiek nawet mnie rozpozna, to rzeczywiście jest to forma takiej sympatycznego pozdrowienia, to wszystko. Czasami oczywiście wejdę do sklepu, ktoś patrzy na mnie i na zasadzie chyba skądś ją kojarzę. Ale to nie jest jakoś w jakiś sposób ani przytłaczające, ani deprymujące. Jest to po prostu konsekwencją rzeczy, które robię. Ty też przecież jesteś w spotach reklamowych, radia, jesteś znaną personą jako dziennikarz. Tak musimy się z tym mierzyć. Świat mediów ma to do siebie, że po prostu no, nie schowamy się nigdzie. Będziemy na świeczniku, ale to też od nas zależy, ile z siebie damy, jak bardzo nam jest to potrzebne, bo ja uważam, że ludzie, którzy są na świeczniku, oni do tego dążyli po prostu. Oni chcą być na tym świeczniku.
0: Czyli w ogóle nie idę w tą stronę, że to jest coś złego, wiesz, niepotrzebnego.
1: To zależy, wiesz, to zależy.
0: Znaczy to od nas zależy.
1: Tak, od nas zależy.
0: Bo jeśli ty cały czas masz taki narcystyczny nastawienie, to jest
1: nawet
0: najgorsze.
1: To nawet nie jest chyba narcystyczne, bardziej jest to histrioniczne. Ktoś, kto się w sposób bardzo taki teatralny zachowuje i potrzebuje, wiesz, to też ma związek z pewnymi potrzebami, które nie zostały zaspokojone w dzieciństwie, prawda?
0: Tak, już, pewno.
1: Ale umówmy się, dzisiaj, tak a propos w ogóle odrzucając psychologię, mówimy o tym, że popularność po prostu się monetyzuje. I niezależnie, czy jaką masz potrzebę,
0: to
1: popularność jest walutą.
0: Czy mówisz o muzyce, czy o pizzy z kebabem?
1: Czy jesteś influencerem, prawda?
0: Tak.
1: Więc po prostu ludzie na tym robią potężną kasę. Niezależnie od talentu, niezależnie od tego, co robią, po prostu zarabiają na tym, że są popularni.
0: A powiedz mi, gdzie miałeś największy fan, albo co było twoim największym fanem, co było twoim koncertem życia? Ty jako Wicka.
1: O, to powiem ci, to był koncert Prince'a na Openerze. No, ja, wiesz, ja kocham Prince'a, kocham Michaela Jacksona. No po prostu Michaela Jacksona niestety nigdy nie widziałam koncertu.
0: Tak. No nie, ale była rocznica 30 chyba lat od tego występu tam na Bahamowie.
1: No, ale Prince'a widziałam na szczęście i to, no,
0: Bo się przez chwilę zastanawiałem, bo cały czas mam w głowie tą rozmowę, jak mówiłaś o tym Nowym Orleanie, że tam tańczyłaś z lokalnymi muzykami.
1: Tak, no to zupełnie nie przeżycie.
0: Tak,
1: to,
0: oczywiście, tak.
1: Bo nawet też myślałem, w kontekście koncertu.
0: Tak, że to po prostu było już miksem wszystkich emocji, nie? Takich właśnie wydarzenia takiego.
1: Wiesz, jedziesz do miasta, które w zasadzie tylko tym żyje.
0: Tak,
1: po to zostało, po to zostało w zasadzie stworzone i to jest filozofia tego miasta, żeby się tam dobrze bawić w taki rock'n'rollowy bardzo sposób. Ludzie tam z całego świata, z całych Stanów zjeżdżają w zasadzie, żeby spełnić swój wielki sen o byciu muzykiem. I widziałam tam ludzi, którzy mieszkali w swoich autach, byli muzykami, ale powiedzieli, że to było ich marzenie. Mogą spać na ulicy, mogą jeść po prostu jakieś tam niedojedzone kebaby. Znaczy kebaby, nawet nie. No to takie hamburgery ich, nie?
0: Nie, kebaby to w Szwecji.
1: Tak, tak, okropne. Ale są w Nowym Orleanie i czasami grają koncert. Wiesz, to było po prostu, patrzysz na człowieka, myślisz sobie, o kurde. No niezła historia, wiesz, żeby tam za parę baksów zagrać.
0: Tak.
1: Szaleńcy, ale marzyciele, no.
0: Tak, ale w ogóle też masz coś takiego, że jak wchodzisz do jakiegoś miejsca, nie wiem, czy ja to tak bardzo romantyzuję, ale ja kocham to, że jesteś w takim miejscu właśnie, nie wiem, czy to jest taki mały klub, ale jazzowy, bluesowy, jak mówisz.
1: Lubię to, dlatego zaczęłam bardzo dużo grać w takich klubach.
0: Ja to po prostu tak kocham, to ma taki klimat, że jesteś jak w tym filmie La La Land. Trochę.
1: Dokładnie, dlatego zaczęłam grać bluesa i dlatego gram małe koncerty w małych klubach. To mnie interesuje. Po prostu lubię ten klimat. Lubię, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, jest to w przeciwieństwie do tego, co się dzieje na wielkich stadionach, bo to się został ten szklany sufit. Został osiągnięty. Udało się. Dawid Podsiadło to zrobił, Sanach to zrobiła, wielu raperów polskich to zrobiło. Udało się. W Polsce artyści już są, mają kariery artystów światowych.
0: Tak. Jak The Weeknd.
1: Dokładnie. Udało się, bo kiedyś to było niemożliwe. Natomiast ja, to co mi odpowiada, mojej duszy, to po prostu gdzieś tam ten kontakt i powrót do tej kolebki. Wiesz, do tego, tego bliskiego kontaktu z widzem. Widzę, że z odbiorcą, czuję, że ludzie też tego potrzebują. Też są zmęczeni, też są przebodźcowani. To jest kompletnie inna potrzeba. Potrzeba pójścia na koncert stadionowy jest inną potrzebą
0: Oczywiście.
1: Niż pójście na koncert.
0: Tak, i bardzo można jednego dnia pójść i na jedno, a potem na drugie. Ale rzeczywiście to jest to, że jak jesteś na takim gigantycznym stadionie, masz gdzieś to miejsce tam, że masz tą lornetkę i gdzieś się dopatrujesz i słuchasz tej piosenki, nie daj Boże, jak to jest pewien stadion, nie powiem w jakim mieście, ale wiemy o jaki chodzi i jest ta akustyka taka, a nie inna. A z kolei właśnie pójdziesz tutaj, siedzisz sobie, nie wiem, czy przy stoliku, czy stoisz tam przy tej scenie.
1: To są jest kompletnie różne potrzeby. Kompletnie.
0: Masz poczucie, potrzebę tej takiej intymności i tego, że to jest ci tak bardzo bliskie. Ja to
1: Słuchaj,
0: kocham właśnie na koncertach.
1: Powiem ci tak. Ja, ale to znowu wydaje mi się, że to zależy od potrzeb ludzkich i od, nawet od grupy wiekowej ludzi, którzy chodzą na te koncerty.
0: Rodzaj też jest na pewno wrażliwości, bo jednym etapie potrzebujesz wyskakać się na wielkim koncercie rockowym, a ktoś inny potrzebuje totalnej takiej bliskości, intymności.
1: Ja nawet zauważyłam, że niektórzy organizatorzy pewnych koncertów łączą koncerty na przykład z degustacją jakiegoś super trunku. Bo widzę, że po prostu ludzie zaczynają szukać czegoś dla siebie wyjątkowego, czegoś ekstra, że połączenia czegoś takiego właśnie, że coś jest wyjątkowe tylko dla nich.
0: Tak.
1: Że ten artysta jest blisko, że oni się czują wykwintnie, że jest to jakaś forma obcowania z kulturą wyższą. Ja zauważyłam, że również pojawia się taka potrzeba wśród ludzi. I to pewnie zaczyna się tam ta potrzeba wytwarzać, no powiedzmy, w wieku naszym, prawda?
0: Tak. Ja muszę ten, grafik twój sprawdzić, gdzie ty grasz, na najbliższym czasie to się przejdę.
1: Oj, dużo. Naprawdę Łomianki na przykład Lemon, czyli niedługo gram.
0: Masz w głowie pomysł na płytę?
1: Mam, ja już mam wszystko gotowe.
0: O, rozumiem, że w tym klimacie około bluesowym?
1: Będzie bardzo dużo bluesa i Motownu.
0: Okej, okay. O, to fajnie. Funkowe klimaty może nawet, nie?
1: Czy... jeden numer będzie bardzo stricte funkowy.
0: Bo bardzo też lubię tego muzykę. Ja to rozumiem, że jakaś melodia w przyszłości związana z następnym rokiem bardziej, czy na razie nic nie wiadomo i nie ma
1: Ciężko
0: co gdybać?
1: Ciężko powiedzieć, bo to wszystko też zależy od...
0: Bo nie wiedziałem, na ile to jest gotowe.
1: Okoliczności, no, muzycznie to jest gotowe. Mhm. Okoliczności muszą być wiatry sprzyjające.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: I finansowe. I
0: to drodzy słuchacze, jakbyście chcieli, dzwońcie do nas. Bo ja bardzo chętnie taką płytę wysłucham, bo ja lubię takie rzeczy.
1: Na szczęście jest trochę jeszcze ludzi, którzy szukają właściwie tej muzyki z duszą. Ja to tak nazywam, muzyka z duszą, dlatego że zawsze jak mamy jakiś technologiczną, taki postęp technologiczny, to będzie odpowiedź. Mhm. I ta muzyka AI wdziera się, bardzo się wdziera na różne listy. Cały internet w zasadzie jest zalany. Ja nawet jak chcę czegoś z YouTube'a posłuchać, to od razu mam 50 propozycji, wariacji AI na temat danego artysty, co mnie strasznie irytuje. Natomiast wiesz, to jest takie pytanie, czy AI, czy sztuczna inteligencja będzie w stanie wytworzyć taką muzykę, która poruszy ludzkie serca, ludzką duszę.
0: Myślę, że to byłyby brutalne czasy, jeśli chodzi o wrażliwość na muzykę, gdyby to zawojowało świat. Ale żeby w ten sposób nie kończyć, ja obiecuję, że zaraz wracamy. Ostatnia część przed nami. Ania Rusowicz, gościem w Radiu Złote Przeboje. Za moment się słyszymy.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma uszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela. Łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym brzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Thank you.

0: Mariusz Stramaszczyk jestem, w Radiu Złote Przeboje Ania Rusowicz. Dobrze, zostawmy AI w spokoju, bo nie ma co. Niech się tym zajmują inni, nie my. Porozmawiamy o muzyce, o sztuce, ale czas przejść na zachód, do Francji.
1: Mhm. Ja mam dużo do powiedzenia na temat Francji.
0: Znasz francuski? Bo ja miałem kiedyś w gimnazjum, pamiętam, ale... Znaczy miałem, ale nie.
1: I mój pierwszy chłopak to Francuz był, z pochodzenia Polak. Ja pamiętam, że ja wyjechałam do Francji, jak miałam 15-16 lat i tam nagrywałam moją pierwszą demówkę. Wyobraź sobie, że mój wujek, mówiłem o chrzestnego we Francji, mój wujek poznał kolegę, który miał, akurat miał kolegę, który miał studio nagraniowe i tam poczyniłam jakieś piosenki po francusku, także chociaż wtedy nie potrafił, nie rozumiałam nic po francusku. I okazało się, że ten facet, który posiada te studio, on jest kuzynem szefa radia RTL. Wyobraź sobie, że z tą demówką pojechaliśmy do tego radia, ja wchodzę. To był dla mnie po prostu totalnie inny świat. Wchodzę, patrzę Britney Spears, patrzę tutaj w ogóle, wow, gdzie ja wylądowałam. Tak. I wtedy pojawiły się rozmowy na mój temat. Oni posłuchali tych piosenek, no wszystko świetnie, fajnie, super kawałki. No, ja bardzo młoda. I co dalej? No ale powiedzieli zgodnie, bo Francuzi są bardzo tacy wrażliwi, jeżeli chodzi o ich język i akcent. No powiedzieli, że no sorry, super, mam słuch po francusku, wyłapuję ten akcent, ale no musiałabym chwilę jeszcze pomieszkać, żebym mogła te piosenki jeszcze raz zaśpiewać, żebym nabrała tego sznytu. No ale rodzina powiedziała, że niestety nie, ja mam wracać, szkoła się zaczyna. Nagrałam tę piosenkę, jedną po francusku, która, słuchaj, później okazała się hitem, bo ktoś inny ją zaśpiewał.
0: Okej.
1: Taka historia, potem pojawiła się jeszcze propozycja, żeby pójść do takiego programu Star Academy, który chyba właśnie Kwiatkowski wygrał, albo był blisko. I ja tam miałam pójść, ale ze względu na młody wiek, bo ja miałam wtedy 15 lat, chyba można było od 16 roku życia pójść.
0: Też
1: nie mogli mnie przyjąć. Rok później już pojechałam do Francji, no i się zakochałam. I to była miłość po prostu.
0: No tak.
1: Wspaniała pierwsza miłość i wtedy poznałam ten świat muzyki francuskiej, bo to był pianista jazzowy, który mi właściwie... No, jeździłam na koncerty razem z nimi.
0: Tutaj jeszcze pewnie, chodząc po tych uliczkach, jak człowiek był w takim świecie, to tak sobie pewnie rozkminiał, że Boże, jakbym się urodziła jeszcze trochę wcześniej, to byłabym w tych czasach nowej fali francuskiego kina. Bo to też działa na wyobraźnię.
1: Ja w ogóle nieraz sobie myślę, że...
0: Żeby się spotkać z takim Godardem.
1: No właśnie, ale myślę sobie, że nie mogłabym się urodzić w tamtych czasach, no bo nie byłoby mojej matki, mojego ojca. No. No, oni mieli swój czas. Ja chyba mam taką misję. Dzisiaj jest to wyjątkowe, że ja to krzewię. Na tamte lata nie byłabym wyjątkowa. Dzisiaj jest to wyjątkowe i poza tym, no, ktoś to musi robić.
0: Dokładnie tak. Ale wracając do Francji. Dlaczego w ogóle o tej Francji opowiadaliśmy? Bo
1: też... No powiedz.
0: No właśnie, bo 26 października słyszałem, że w Teatrze Wielkim coś bardzo ważnego się wydarzy w Operze Narodowej w Warszawie. Tutaj mam nadzieję, że wszystko dobrze powiem, czyli French Touch La Belle Vie.
1: La Belle Vie.
0: La Belle Vie. No właśnie, bo ja włoskiego się uczę.
1: A widzisz, bo to blisko.
0: Dokładnie, więc zupełnie inny akcent.
1: Jedna grupa w języku, tak, na rodzina. Tak.

0: zespołu Irano, nazwijmy to tak. Więc jak obchodzimy jakąś rocznicę, to zawsze to odliczamy od 88 roku.
1: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj chyba dowody na to, że przypadek rządzi życiem ludzkim. No bo tak, wygrana w konkursie zespołów, o której to wygranej Artur Gadowski przed momentem opowiadał, to jedno, ale prawdziwy start kariery Artura Gadowskiego w zespole Ira chyba miał miejsce na przejściu dla pieszych. Co ciekawe, Artur Gadowski szedł wtedy z drabiną.
0: Tak, taką drabinę, wiesz, do wieszania tam zasłonek, czy taką malarską w zasadzie, nie wiem. Bo pożyczyliśmy tą drabinę mojej babci. I wiesz, i to były takie czasy, no, że nie było takich, jak dzisiaj, wiesz, marketów jakichś budowlanych i tak dalej. Ktoś miał drabinę, to sobie pożyczał, wiesz, sąsiad od sąsiada, no tak. Znajomy znajomemu, wiesz, babci, ciotce, wujkowi i tak dalej. No i tak babci pożyczyliśmy drabinę, babcia tam sobie, wiesz, ją chwilę trzymała, a potem się okazało, że mojej mamie jest do czegoś potrzebna, no i trzeba ją przynieść. Taty nie było, bo gdzieś tam pojechał, wiesz. No i mama mnie wysłała po tą drabinę, więc musiałem po nią pójść na drugi koniec miasta i znaczy pojechałem autobusem, no a z powrotem, no to już musiałem wracać na piechotę, przecież nie wejdę z drabiną do autobusu. No to było w ogóle ciężkie, niewygodne, straszne to było jakieś. No i tak wiesz, no akurat byłem w pobliżu amfiteatru wtedy, wiesz, i stoję sobie na czerwonym świetle, a po drugiej stronie w kierunku amfiteatru stoi Kuba Płucisz z gitarą. No i Kuba się uśmiechnął do mnie, podszedł, mówi cześć. Zaproponował, żebym wpadł i no i tak się zaczęła w zasadzie nasza taka, wiesz, zawodowa droga, nie?
2: Tylko ja.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.